0: večer.
1: Ampak naj bi rezultat bil dober.
0: Ja.
1: Bomo videli. Tako da danes Tinetovi eksperimenti med pol osmo in osmo. Ne zamudite! Vrhunsko bo! 8 minut pred pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.